Tym samym czasem literatura dziełów, romanci moje myśli. Czarne niebo rozświetla moje kolory. Ciekawe złote kształty mnie otaczają. Wszystko ulega przemianie.

którzy rządzą nie politycy. To już rządzą banki światowe, korporacje tam gdzieś tego. On po prostu musi przyklepać to, co mu tam podyktują z góry. A jak nie, to